0: Jakuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Kolko żebio potrzebuje, potrzebuje samo trzy. Tam se szteje. En, dwa, trzy. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Kolko żebio potrzebuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Kolko żebio potrzebuje.
1: Czemekiri dobro placza mu zapojem od kowacza. Ja z on jemu dostiwym. Cze powiedati wam smym.
0: Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Enkowacz konia kuje. Kolko żebio potrzebuje.

0: noie, ecco faccio, ecco faccio, noie, col cosebio potrebuje.
1: C'è maglich polici saje, iskre meče nau se kraje, vendar ženska mi je ljublen, da je črni kak voglen.
0: Ecco faccio, konjakuje, ecco faccio, konjakuje, ecco faccio, konjakuje, col cosebio potrebuje.
1: Kmet brez njega nemre biti, ne gospod se kam voziti, njega nuca vsak orač, vsaki mešter še kopač.
0: Enko vač, vidividoj, enko vač, vidividoj, enko vač, vidividoj, koliko žebljev potrebuje.
1: Ročko on si k ognju nese, džurč pa si na klin obesi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel.
0: No, no, konjakuje, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no